0: Ja, poszłochana.
1: A masz te bukur.
0: Ja poczłów ty.
2: O, Belladonna.
0: Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion.